0: Reklama.
1: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
2: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
7: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie w czwartek 14 maja. No dziś czternastki na termometrach powinniśmy przekroczyć od 15 do 16 stopni. Tyle na dziś prognozują nam synoptycy. Z oknami będzie sporo chmur, będzie mogło przelotnie popadać, ale są szanse na rozpogodzenie. W kalendarzu Bonifacy, czyli trzeci z zimnych ogrodników, jak mówi przysłowie na dziś, pankracy, serwacy i bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. Na szczęście to już ostatni zimny ogrodnik, jutro jeszcze Zośka i bardziej ciepło.
6: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są News SK2. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Chodzi o pancerną brygadę wojsk USA wraz ze sprzętem. Decyzję potwierdzili przedstawiciele Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef MON zapewnia, że sprawa nie dotyczy bezpieczeństwa Polski i ma związek z wcześniej zapowiadanymi zmianami w działaniach armii USA. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
9: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
8: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
10: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
11: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
12: No na pewno jakiś tam będzie.
13: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
11: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
13: Nie jestem.
12: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
8: A uczniów ósmych klas dopytywał Rafał Rożycki.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
8: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
15: Najpierw egzamin, a później bal.
14: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. I on już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry!
15: Dzień dobry!

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. W oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami, prawda? Nawet się można śmiać.
1: No. A oczy, no właśnie.
0: I pytanie, czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W tym. W swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczył przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: Czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka, no w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.
0: Przy wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi
0: normalnie.
1: Kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki, wstałem po 3 godzinach, tak mi się
0: idealnie
1: dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy, gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytania kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to ma...
1: W nocy.
0: Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Jak najlepiej, jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka. Jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. SK2

0: No, przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
1: Ktoś jest lepszy?
0: Panie, słuchaj pan.
2: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę o 16, 17, to potrafię do 4 rano pić.
0: 6 do 4 to jest 10 godzin. Nie, co ja mówię?
1: No, policz ty
0: 16, 17 powiedział, tak?
1: No.
0: 16, 17, czyli 4, 12 godzin.
1: 12 godzin.
0: 15 minut się zamienia w 12 godzin. U ciebie pół godziny w 3 godziny.
1: I wstaje człowiek, nie, w środku nocy, no. Je kolację i idzie spać. No, idealne życie po prostu.
0: Sen, moi drodzy, nawet drzemka, to doskonale. Mamy wehikuł czasu, gdzie cofamy się do przeszłości, nie?
1: Oczywiście.
0: Sen jest wehikułem czasu, mówią, no, że wehikuł czasu nie wynaleziono. A kładziesz się spać na 15 minut, budzisz się za 12 godzin. Czy to nie jest wehikuł czasu?
1: Oczywiście, że tak. A poza tym, jak to dumnie brzmi, drzemka. Truskawkowa, wiśniowa. SK.

0: Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Co niektórzy cię? Zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam... Wojtek, no dziś ci powiem! Wojtek!
1: Ktoś na pewno na nich wpłynął. Lewandowski na dachu tego busa wyznał: tańczyłem z córką Tomaszewskiego. Na studniówce.
0: Na studniówce. Się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka, Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
1: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
0: Po prostu baciatom się mści.
1: Tak jest. SK2

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
12: Rozpędzamy czwartek 14 maja na Dolnym Śląsku. Dziś na termometrach od 15 do 16 stopni. To ostatni, trzeci dzień zimnych ogrodników. Jutro jeszcze zimna Zośka i powinno być ciepło. Bardzo w to wierzę. Za oknami dziś trochę słońca, trochę chmury, szansa na przelotne opady deszczu. Czyli aura niezbyt piękna, ale stabilna i to te kilku dni. Z tego co widzę w raportach pogodowych, jutro nadal będzie podobnie.
11: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla USA i Chiny szybko rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: Lubisz, jak to tam plumka?
1: Lubię, lubię.
0: W tej, tak, do samego końca. W tej Carly Fernandez
1: lubię,
0: tak plumka.
1: Lubię Carly Fernandez do samego końca. Fajnie, że ona wybrzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć komara.
0: A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
1: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała?
0: I Grzesiu,
1: no?
0: Słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale... Najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
0: Nikt nie przeszkadza. To była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
1: Tak, tak. Tylko jest jedno ale. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
0: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
1: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On w starze, stary! Wiesz, co to było w starze?
0: W starze, stary! Spał!
3: Tak. Eska 2.
0: Wszystko na S. Nie, W jest jeszcze. W starze, stary spał.
1: O, no, no, no, no, tylko WSS.
0: WSS.
1: Brzmi jak jakiś krążownik.
0: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP, czyli Lady Punk.
1: I MP.
0: WK, czyli Wiktoria Kida. I u nas Nypychy. Najlepsze polskie hity.
1: Czyli teraz LP w utworze MP.
0: 21 do 7.

0: Czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da. Czasami musicie
1: fajnie mieć znajomości
0: na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbka, znają Wajdę.
1: A pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
0: Ja nie znam
1: trzeba.
0: Ziobro. Ja nie znam, żeby nie było.
1: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
0: i cały
1: nasi
0: czas gadają we wszystkich gazetach, o tym piszą w mediach, cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Co on to, jak on to
1: zrobił? I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
0: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda. Eskal.

0: Tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę.
2: SK2.

0: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW.

0: Serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Pogodowy strzał w dziesiątkę. Mamy teraz we Wrocławiu 10 stopni na termometrach. Dziś w perspektywach nawet pełnoletnie 18. Niestety przez cały dzień w regionie czeka nas miks chmur, przejaśnień, a także przelotnych opadów deszczu, ale to dopiero w nocy. Te opady sprawią, że temperatury w regionie jeszcze nam się obniżą i tak w piątek na termometrach maksymalnie 12 stopni. Do tego sporo opadów deszczu. Taka sama aura czekać nas będzie w weekend.
9: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W akcji około 300 policjantów. Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
13: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
12: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
11: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
14: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
11: To czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
11: pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku potrafi.
17: A nie, pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
16: Dobrze, codziennie się człowiek czegoś nowego uczy.
18: A co to jest za problem po chińsku?
16: No to powiedz coś po chińsku.
17: No jako tako.
18: Bruce Lee, o.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Sprytny jesteś, widzisz? Wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
18: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
16: Dzień dobry.
18: Hej.

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. To dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek wtedy tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
1: To jest podium, moi drodzy. Co prawda najniższy stopień podium, ale
2: brąz.
1: Zawsze podium.
2: To jest brąz.
1: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podobał wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
2: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
1: Panowie, proszę znaleźć...
2: I panie!
1: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
2: panowie,
1: proszę na ten brąz zagłosować.
2: Tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówiłeś, że o 18 w piątek?
1: Nie mówiłem.
2: No to powiedz.
1: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A lista.
2: No, lista. SK2.
1: Czy ten pan i pan zagłosuje, czy nie?
2: Zagłosuję. No.

0: Oj, frytki będą robione chyba. Będą robione frytki, olej wylany. Będą. Ziemniaki pokrojone.
1: Mam nadzieję, że nowy wlali chociaż. Bo to wiesz, jak to
0: jest. Na starym czasami też.
1: Na we wakacjach, tak. To cały lipiec i sierpień przelałem.
0: Mało razy jadłeś frytki na starym oleju? Stało ci się coś?
1: Ja oczywiście,
0: żyjesz,
1: że nie.
0: No. Żyjesz.
1: A później jeszcze się go do silnika wlewa i można jeszcze ze 1000 km
0: traktorem
1: zrobić.
0: Nowe ziemniaczki.
1: Jasne, oczywiście,
0: ukopiesz,
1: że tak.
0: Spokojnie. No
1: a właśnie, a propos kopania w ziemi. Wyobraźcie sobie, że 6-latek z Norwegii odkrył 1300-letni miecz wikingów.
0: 6-latek znalazł miecz?
1: Tak.
0: Nagi?
1: Mam nadzieję, że nie, bo by po łapach dostał, jakby był nagi.
0: Ale nie, no to jest sprytny. 1300 lat ma miecz, tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz w takim 100-hektarowym polu. W ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 cm.
0: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: pół, to całkiem dobrze brzmi.
1: Pół. Jak jesteś sam.
0: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
2: A, okay,
0: no i go wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić taki nagłówek w internecie.
1: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z tureczką będą musieli bulić.
0: Bo tatuś z tureczką grali i niefortunnie trafili
1: nie,
0: w gościa,
1: to
0: tak?
1: Zdarza się,
0: i
1: że
0: to kosztuje
1: 10
0: tysięcy euro.
1: 10 tysięcy, taka przyjemność. Tak,
0: okej,
1: okay,
0: przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do tej siatkówki. SK2

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
12: Na wrocławskich termometrach nadal 10 stopni, dziś maksymalnie do 18, sporo chmur w regionie, a korków sporo oczywiście. Na polskiej ciasno też na Buforowej w kierunku centrum, zjeżdżając z mostu milenijnego przed Popowicką również na chwilę się zatrzymacie. Oprócz tego nogi z gazu zdejmujecie na zjeździe z AOW do Lotniczej na Żmigrodzkiej i Bałtyckiej w kierunku centrum, oczywiście na Krzywoustego, Bricknera i Kromera również w tej chwili zwalniacie.
11: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarze w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: No, ładnie zagrali, ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówisz, bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem. No, tak jest. Jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra śmierdzące rzeczy.
0: Jakieś chemikalia do oczyszczalni
1: ścieków. Szambu przewodziła, szambu po prostu śmierdzące.
0: No ja śmierdzące. To ładnie chciałem
1: mówić. Tylko, że zamiast w cysternie, to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała.

0: światła.
1: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę, zalało kabinę.
2: Zalało oblice.
1: Zalało domy.
2: Zalało chodniki, zalało latarnie. No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
1: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak ale... donoszą służby.
2: A najgorsze to ma kierowca, prawda? Bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
0: A obok George Clooney.

0: porannego wylegiwania się na pewno koniec. Ale dobrej zabawy dopiero początek. Po ósmej przecież będziemy grać w Państwa Miasta. 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytania do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo dzisiaj zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: reklama.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
7: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Pancernik we Wrocławiu do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
23: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
24: Kolejny dzień pogodowej ciuciu babki przed nami na Dolnym Śląsku. Będzie ciepło, bo nawet 18 stopni, a przez cały dzień chmury i słońce na niebie będą nam się przeplatać. W nocy znowu popada. Tymczasem na wrocławskich ulicach cały czas ciasno. Na Wlotach bliżej centrum zwolnicie na placu Jana Pawła i placu Społecznym. Ale biorąc pod uwagę, że dziś dzieci z podstawówek w pełnej klasie wracają do szkoły, to nie widać jakiejś tragedii na drogach. Oby był to dobry zwiastun.
23: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
22: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
25: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
26: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
25: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
0: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
1: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
0: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
2: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
0: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
25: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
25: Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytułu stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
6: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
6: A reszta was życie nauczy.
5: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, co to życie.
6: ZUSy, SRUSy i inne takie.

0: Stałe, stałe jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 10 po 8.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek, wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie wyciek informacji do pracy.
1: Zobaczcie, jaki bogaty klub ma. Tylu napastników, tylu pomocników, tylu obrońców, masażystów, lekarzy, działaczy, a brakuje im jednego.
2: Hydraulika!

0: To jest pierwsza litera alfabetu. A.
1: To było A czy O?
0: Było A. Było A.
1: No to już by było ciężko w naszych państwach miastach, bo bym mógł nie zrozumieć.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
1: Nie zrozumieć, co też mi powiedziała Roxy na przykład. A czy to O?
0: Okay.
1: No i co wtedy? Teraz,
0: jakby Roxy podawała literę, tak?
1: No na przykład.
0: Że ty uważasz, że
1: no
0: to
1: i co
0: jest
1: ja
0: O,
1: wtedy
0: a ja
1: zrobił.
0: No dobra, no nie wiem, co byś zrobił. Zobaczymy, co zrobi Kuba i Mirek. Dzisiaj grają o prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry mamy, drugie dzień dobry mamy. Zasady przypominamy, z koła kręcę w prawo, w lewo, to zależy od was i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, Kuba zacznie.
1: Panie Jakubie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo? W prawo było.
5: Prawo.
0: Prawo, dobrze.
1: W prawo.
0: Bo coś zacięło. Zasięg jest ważny w tej zabawie. L. Litera L. Tak jak symbol nauki jazdy. W sensie L na górze L. Jest. Litera L. L. L. 20 sekund. Uwaga.
1: Uwaga. Państwo.
5: Lipa.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lolek.
1: Jak?
5: Lolek.
1: Roślina.
5: Ilia.
1: Kolor.
5: Liliowy.
0: No, no rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze
1: tak,
0: niech będzie.
1: Tak, brzmieniu. No
0: słaby zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
1: No, jakie było państwo?
0: No, jakie?
1: Powiedz jeszcze
5: Litwa.
1: Raz. Litwa, no.
0: Aha, no dobra, no. Ja, widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
1: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale się
0: było. Ale Lolek to jest ten od
1: tak
0: Bolka,
1: jest, no.
0: No i potem liliowy. Dobra, no. dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
4: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słychać. W prawo, w lewo?
4: W prawo,
0: proszę bardzo.
1: No i co tam?
0: U otwarte. Litera U. U, 20 sekund, Mirku. Uwaga, państwo.
4: Ukraina.
0: Miasto.
4: Ustka.
0: Tytuł filmu.
4: U Pana Boga w ogródku.
0: Imię.
4: Ula.
0: Roślina.
4: Uczep.
0: Potrawa.
4: Uszka z barszczem.
0: Uszka, okej, zawód.
4: Urzędnik.
0: Dobra, już będzie po czasie. Samochód się nie zmieści. Urzędnik, okej. Dobra, uczep. Czy jest taka roślina uczep?
1: No wiesz co? Kurczę, pieczone jest.
0: Jest?
1: Jest.
0: Jest?
1: Jest.
0: No to mamy. Raz, dwa, liczymy trzy, bo u Pana Boga w ogródku to oczywiście
1: no,
0: jest.
1: Oczywiście, że tak.
0: Cztery, imię było, 5 uczep, zaliczamy, 6 potrawa i zawód jeszcze był urzędnik, 7. 7-5, Mirek. Prezent marzeń jest twój.
4: Super, dziękuję.
0: Proszę bardzo, gratulujemy, wysyłamy prezencik marzeń jak najszybciej się da do Kuby. Nagrody pocieszenia Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Ponownie zaglądamy na wrocławskie ulice, plac Jana Pawła, plac Społeczny, Kościuszki Pułaskiego. To miejsca, gdzie teraz tworzą się największe zatory. Cały czas zakorkowana jest też Opolska do centrum. Na termometrach 11 stopni, dziś do 18. Trochę słońca, trochę chmur. W nocy z tych chmur zacznie padać deszcz i ten deszcz towarzyszyć ma nam niestety w piątek oraz w sobotę. Zatem zbyt aktywnych planów na ten nadchodzący weekend raczej nie powinniśmy robić.
3: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
19: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

0: trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo wtedy też działo się dużo ciekawych rzeczy, które warto skomentować dzisiaj.
0: Kącik odkurzający.
1: No to na przykład mamy taki artykuł. Europosłowie zarabiają za dużo, mówił w nieistniejącej już telewizji Superstacja europoseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
0: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Antek, nasz Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18.20 zabrał relikwię i poszedł w długą. No i niestety, mamy nagranie monitoringu, ale jest niewyraźne, więc nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje.
0: Szukają go cały czas.
1: Cały czas.
0: To będzie ciężko znaleźć tego złodzieja. On jest teraz sprytniejszy. Co dwie głowy, to nie jedna. SK2

0: polskie hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem i farmaceutą.
2: SK2.
3: Może się zakochałem.

0: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Zimni ogrodnicy nie odpuszczają. Dziś świętuje Bonifacy, jutro świętować będzie ta tradycyjna zimna Zośka. Jutro to poczujemy na własnej skórze, dziś na termometrach nawet 18 stopni, jutro 13, a w nocy między czwartkiem a piątkiem dużo opadów deszczu w regionie i po tych deszczach temperatury znacznie nam się obniżą. Niestety według raportów pogodowych weekend będzie wyglądać podobnie. Zimno, mokro i deszczowo.
17: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Zbliża się dziewiąta. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
20: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
19: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
0: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
19: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9.30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
21: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
19: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
22: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
19: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe nawet do 1 000 000 zł.
5: K2 News, Wrocław.
18: Sebastian Stelmach, masz pomysł na integrację mieszkańców, ale nie masz na to środków? Aplikuj o mikrogranty. Jeszcze do jutra trwa nabór wniosków w drugiej tegorocznej odsłonie akcji. Możecie otrzymać nawet 10 tysięcy złotych na swoje pomysły. Szczegóły w sieci. Kolejne uderzenie w nielegalny hazard. Funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz policjanci z Trzebnicy zlikwidowali punkt z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. Lokal znajdował się w centrum Trzebnicy. Mądro i zabezpieczyli na miejscu także ponad 8,5 tysiąca złotych.
23: 9.03 na zegarach, tu Radio SK2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
24: No to gramy.

0: Delikatne. Kortes w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem.
1: SK2.

0: Wspieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Zielińskiego. Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: I po reklamie.

0: Zespół Lor w Radiu SK 2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
7: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
8: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
19: Dziś na Dolnym Śląsku kolejny dzień pogodowej ciuciu babki. Będą chwile słoneczne, będą chwile z pochmurnym niebem, a w nocy z tych chmur zacznie padać deszcz. I tak to będzie wyglądać dziś w regionie. Na termometrach maksymalnie do 18 stopni, teraz mamy już 12. Warto przyzwyczaić się do takich wskazań, bo w piątek i w sobotę to właśnie 12 na termometrach będą maksymalnym wskazaniem. Do tego i w piątek i w sobotę czekają nas spore opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
20: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
21: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
20: a wstrzymany jest ruch pociągów w relacji Chełm-Lublin-Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłam i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
0: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
20: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
1: SK2 News, Wrocław.
19: Sebastian Stelmach, kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
22: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
19: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia dotyczą też linii kolejowej Wrocław-Trzebnica. Mogą potrwać do 14.
23: 10:02 na zegarach. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie Bledka, Messiah, Izalia. Będzie też Michał Hęczak i jego 5 hitów na piątkę. Kasia Grodzka, czwartkowe wielkie dzień dobry.
24: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Na poruszanie się Lady Punk, tańcz, głupia tańczy i warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańcz, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na pięć hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.

0: Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, tyle wystarczyło Idze, żeby awansować do półfinału. Ja myślę, że Iga w Rzymie czuje się tak pewnie, że niebawem zamiast pucharu to dadzą jej klucze do Koloseum.
1: Najlepsze polskie hity. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Bożeno! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
10: Uf, jakieś 5 minut.
12: Żartujesz.
10: Poważnie, w salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
13: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1900.

0: 69 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: I po reklamie.

Thank you.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby, ale najpierw newsy.
1: Reklama.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
5: Czarne skłębione chmury mamy na wrocławskim niebie i tak ma być do końca dnia, ale są szanse na przejaśnienia wczesnym popołudniem. Oby tak się stało. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, teraz mamy 13, a jutro nawet 13 na termometrach nie będzie, bo dziś w nocy czekają nas opady deszczu, które zdecydowanie obniżą nam temperatury w regionie. W piątek 15 maja na zimną Zośkę maksymalnie 12 stopni.
4: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
6: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
7: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
8: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
7: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
6: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
9: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
6: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. A utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
10: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
6: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: SK2 News, Wrocław.
5: Sebastian Stelmach, kolejny wyciek danych w dolnośląskim samorządzie, tym razem w Zawoni. Jak informuje Nowa Gazeta Trzebnicka, w przetargu na budowę ścieżek rowerowych opublikowano imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL mieszkańców. Wrocław znów zamieni się w wielki plenerowy parkiet. W sobotę ruszy nowy sezon wrocławskich potańcówek.
11: Piąty jubileusz, więc wzmacniamy, będzie aż 8 potańcówek w różnych miejscach. Pierwsza potańcówka będzie 16 maja i ona będzie pod Iglicą.
5: Zapowiada Dorota Felix z Wrocławskiej Centrum Rozwoju Społecznego. Harmonogram wydarzeń sprawdzicie w sieci.
12: Tu Radio SK2, 2:02. W tej godzinie mam dla was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
13: No to gramy.
3: 10 hitów.
13: Najlepszych

0: Słuchacie dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.
1: SK2.

0: muzyczny cud od Igo w Radiu SK2. Za to cud myśli technicznej, słuchajcie, objawił się w Radomiu, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pod nowo wybudowanym wiaduktem na Żeromskiego posadzić drzewa. Afera się zrobiła, no bo niby fajnie, że jakakolwiek zieleń w ogóle się tam pojawiła, ale pojawiają się też pytania, jak drzewka mają przetrwać się w cieniu wiaduktu, bez słońca i bez dostępu do deszczówki. No wystarczy otworzyć umysł na nowoczesne ogrodnictwo, takie tam w stylu VIP. Drzewa są chronione przed deszczem, przed gradem i przed logiką też przy okazji są chronione.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do

0: SMS serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
4: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
5: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
6: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
9: Uff, jakieś 5 minut.
8: Żartujesz.
9: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
5: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 303

0: Zielińskiego. Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Pancernik we Wrocławiu do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
7: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
8: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
14: Jak śpiewał klasyk, oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. No może jeszcze solidne zapasy kawy, bo sen nie jest dzisiaj w regionie. To za sprawą dużej dawki chmur, które będą z nami do końca dnia. Baz tych chmur dzisiejszego wieczora i w nocy popada. Na termometrach maksymalnie 16-17 stopni, tyle dziś, do zobaczenia we Wrocławiu. Jutro temperatury spadną maksymalnie 13 na termometrach. Zobaczymy. Podobnie niestety będzie też w sobotę.
13: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
15: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej jest z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
17: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
16: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
15: Szef MON przekazał też, że reorganizacja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
9: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
15: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
12: K2 News, Wrocław.
14: Sebastian Stelmach byli poszukiwani czerwoną notą Interpolu. Wpadli na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch cudzoziemców, 73-letniego Norwega poszukiwanego za przestępstwo narkotykowe i 26-letniego Uzbeka poszukiwanego za oszustwo finansowe. Dane 30 mieszkańców opublikowane w sieci. To w gminie Zwonia, która w przetargu na budowę ścieżek rowerowych opublikowała imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL swoich mieszkańców. Wczoraj informacje o wycieku otrzymali urzędnicy, którzy usunęli już plik z danymi z internetu.
18: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my. Rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Landery. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Margaret Tańcz, głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, firmie Halina. Po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
3: Słucham.
2: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze. Ile opakowań na wynos u państwa szykować?
3: Nie rozumiem, jak na wynos.
2: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet. I oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
3: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
2: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
3: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
2: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
3: to
2: na wynos.
3: Proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
2: To pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
3: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
2: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
3: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
2: Nie po to tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
3: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
2: No na przykład,
3: zrobić?
2: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
3: no,
2: albo gdzie
3: pójdę
2: indziej.
3: Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
2: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
4: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Bo jaja, zostałaś wkręcona. No to niezłe jaja.
3: Jak berety.
1: Nosel wkręca.

0: Jest moc, zespół Bajm i Biała Armia w Radiu SK2, z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski i dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata, bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i zagraca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski. Zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
11: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
12: Jakieś 5 minut.
11: Żartujesz.
12: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne.

0: dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenny hit Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13:00 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
11: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
12: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
10: 14 stopni w tym momencie na wrocławskich termometrach, a spodziewamy się maksymalnie 16. Do tego nieco więcej chmur, z których od czasu do czasu będzie mogło popadać. Niewykluczone także słabe burze. Jutro podobnie 13 stopni ma być, a w weekend do około 15 i też niestety pochmurno i deszczowo. Ruch we Wrocławiu nieco większy teraz w okolicach placu Jana Pawła, ale zwolnicie też trochę na Alei Karkonoskiej do Zwycięskiej. Utrudnienia także na Krajowej Piątce między Wichrowem a Osiekiem pod A4. Cierpliwości Wam życzę.
9: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
11: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności. Zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
12: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
11: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Kąkolówka.
13: Po przybyciu strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
11: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro zmiana tylko przy cenie diesla. Taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
8: SK2 News, Wrocław.
10: Tu Kacper Michalak. Awaria urządzeń i sterowania ruchem na przystanku Wrocław-Grabiszyn została usunięta i sytuacja na kolei na Dolnym Śląsku zacznie się stabilizować. O 12.28 wyruszył natomiast pierwszy po awarii pociąg w kierunku Trzebnicy. Pociągi z i do Wrocławia Głównego wciąż będą doznawać opóźnień wtórnych. Będą promować zdrowie i profilaktykę uzależnień. Zespół szkół z Milicza zaprasza uczniów z terenu miasta na kolejną edycję Dnia Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Te odbywają się w maju. Szczegółów szukajcie w sieci.
14: 2,5 minuty po godzinie 13 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.
15: No to gra.

Podobno była to piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza. Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia. I tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cymes, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, będzie Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji. Przepraszam, kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie, wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu, bo na wynos to owszem. Więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwszej, to jest SK2.

0: Panowie, też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2 najlepszych polskich. Wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero

0: Mista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: I po reklamie.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to zespół Łzy w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i zaraz 14, o 14 najświeższe newsy. Potem wiadomo, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, żeby się lepiej pracowało albo robiło to, co robicie. A skąd to się wzięło? Po 14 opowiem wam, skąd się wzięła nasza ukochana do przytulania i do wszystkiego innego poduszka. Jak jesteście ciekawi, bądźcie ze Skądwa.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem!
17: Przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
19: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
0: Wrocław dzisiaj raz słoneczny, raz pochmurny, niewykluczone także opady deszczu. Termometry pokazują natomiast 13 stopni, maksymalnie spodziewamy się 16. Nieco mniej jutro, ale podobnie. W najbliższych dniach ma być około 15 kresek na termometrach. Parasole się przydadzą w końcówce tego tygodnia, także warto je mieć gdzieś pod ręką. Zwolnijcie teraz na A4 do Kostomłotów w kierunku Wrocławia oraz na Piątce w obu kierunkach między Wichrowem a Osiekiem. We Wrocławiu korkuje się Mokronoska oraz Klecińska do Fatu.
25: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej Jedenastki. Kierowca uciekł.
4: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
2: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
16: Jesteśmy z zespołu Capitango.
26: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
27: Ciężko było?
16: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
28: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
2: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
29: SK2 News, Wrocław.
0: Kacper Michalak. Tragiczne odkrycie na wrocławskim Sępolnie. Wczoraj wieczorem znaleziono ciało 76-letniej kobiety w mieszkaniu oraz ciało 77-letniego mężczyzny w pomieszczeniu gospodarczym. Ciała przekazano na sekcję zwłok, a okoliczności tej tragedii badają śledczy. Politechnika Wrocławska otworzyła nowoczesne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Medycyny Translacyjnej. Inżynierowie połączą siły z dolnośląskimi szpitalami, by wspólnie rozwijać i testować innowacyjne technologie medyczne. Dla pacjentów oznacza to szansę na darmowy dostęp do eksperymentalnych terapii bez konieczności szukania ratunku za granicą.
30: Prawie 3 minuty po godzinie drugiej na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaż to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.
31: Bez reklam. 1

0: Choć liście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą. Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego, pyta mnie, do kogo? Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze. Ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już coś innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, wiatr, już teraz w SC2.

Jak ktoś teraz mógł się gdzieś rozpędzić, absolutnie legalnie i oczywiście w granicy przepisów, na ekspresówce albo autostradzie, no i nagle z głośników mu zabrzmiała bryska i odbicie, no to mam nadzieję, że tak jakoś jedno z drugim tempo tego numeru z tym, co wy poczuliście za kierownicą, się odpowiednio skomponowało. To finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w SC2. Gęsty dym, cały ty, cała ja, to z kolei najnowszy numer bryskiej, który, za którym stoi nie ona sama, bo w duecie z Kubańczykiem. Przy okazji premiery tego numeru byli oni u nas w studiu. Jak niechcący wam to umknęło, to sobie w naszych socialach wszystko możecie, zaglądając tam oczywiście, przypomnieć. A ja zaraz sięgnę

0: Reklama.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas.

0: działa sprzęt, to żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
8: I po reklamie.

0: Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści w Radiu SK 2 przed godziną 15. Panowie teraz koncertują w ramach trasy 45-lecia zespołu. Szykują się też na festiwal do Opola. My na ten festiwal, my, czyli SK 2, też się szykujemy. Za chwilę u nas najświeższe newsy, a po nich już czekają Sanach, Zbigniew Wodecki, Jeremi Sikorski i do tego jeszcze m.in. Wet Fingers. Wszystko w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultranowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
20: Nad Wrocławiem się przejaśniło, ale to nie znaczy, że tak będzie do samego końca dnia. Przed nami wieczorne i nocne opady, które będą mogły pojawić się przelotnie na Dolnym Śląsku. Temperatura umiarkowana, około 15 stopni teraz na termometrach. Podobne wartości będą w kolejnych dniach tego tygodnia. Ruch na wrocławskich ulicach coraz większy, w tym momencie Klecińska do Fatu zatłoczona, a także Most Milenijny, Mokronowska i Opolska w stronę centrum. Zwolnijcie też na Podwalu w okolicach Placu Jana Pawła oraz na Drobnera czy Pułaskiego.
19: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 w Opolskiem. Na trasie między węzłami Brzeg i Opole Zachód przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Nikomu nic się nie stało. 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Zaatakowano stolice oraz m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
21: Około godziny 1 w nocy rozpoczął się alarm, a po 3 w nocy zaczęły spadać i rakiety, i drony na Kijów, i to na różne dzielnice Kijowa, na obydwa brzegi pracowała obrona przeciwlotnicza.
1: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Najbardziej w ukraińskiej stolicy ucierpiała dzielnica Darnica, w której pocisk m.in. zburzył blok mieszkalny. Władze Ukrainy ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach rakietowych, które Rosjanie chcą przeprowadzić w najbliższym czasie. Najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju.
22: 30 sierpnia na lotnisku Bemowo wystartują zawodnicy z warszawskich firm i korporacji, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu i po mastektomii. Zapraszamy, zapisy wystartowały, trwają do 10 czerwca.
1: Mówi dyrektor biegu Poland Business Run Kamil Bąbel. Zapisy na stronie www.pbr.pl.
23: SK2 News, Wrocław.
24: Tu Kacper Michalak. Wciąż trwa obława za napastnikiem, który zastrzelił dwóch młodych mężczyzn w Lubinie. Ofiary miały 30 i 31 lat. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie. Podejrzewany o dokonanie zabójstwa to 21-letni mężczyzna. Wciąż nie udało się go zatrzymać. Ten może być uzbrojony. Naprawa torowiska we Wrocławiu przedłuży się. Po tym, jak wczoraj rano wykoleił się tramwaj na Pułaskiego, konieczna jest wymiana zwrotnicy. Tramwaje w stronę Oporowa i Tarnogaju będą kursować objazdami jeszcze do jutrzejszego poranka.
0: I już 2 minuty po 15. Jutro o tej porze będziemy jeszcze bardziej uśmiechnięci, bo niektórzy już rozpoczną weekend. No fajnie, że to wszystko na wyciągnięcie ręki, prawda? Podobnie jak najlepsze polskie hity. Sanach, Pocałunki, potem Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

16 po trzeciej, Wet Fingers, Hive i Superstar. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be, ale będzie po polsku, taka zmyłeczka w tym numerze. Będzie też Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Słuchajcie, a gdybyście jeszcze jakieś aktywności, jakieś podróże chcieli zaplanować sobie na tę część maja, która pozostała, to uwaga, od jutra ciekawą propozycję ma dla nas Wilno, tak? Wilno, moi dobrze słyszycie, bo można do końca w sierpnia na trasie, no, czyli tak naprawdę to nie tylko chodzi o maj, ale tak naprawdę też o całe lato i całe wakacje. Od jutra do końca sierpnia na trasie z Polski do Wilna będzie kursował specjalny pociąg różowej zupy. Tam będzie wagon, który jest inspirowany litewskim chłodnikiem, cały różowy, salutki, naprawdę wszystko na różowo, jakby tam się potężna ilość różowej farby wylała. To jest element promocji Wilna i zapowiedź też jednego z bardzo charakterystycznych wydarzeń tego sezonu, czyli festiwalu chłodnika, który pod koniec maja zmienia Wilno w pełne kolorów, centrum wydarzeń. Dojazd jest bardzo prosty, stosunkowo też tani, bo bilety zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, więc myślę, że pociąg różowej zupy, choć brzmi dość zabawnie, dość tajemniczo, to może być jedna z fajnych propozycji na taką letnią eskapadę. 17 po trzeciej to jest SK2.

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień w Radiu SK2, a dzisiaj jest taki czwartek. Mam nadzieję, że dla was całkiem fajny i że cieszycie się w sumie z tego, że już 15.30, a jak 15.30, to w SK2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala, a na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem, ale jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
2: Sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Reprezentant AZS UWM Olsztyn Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium w kategorii do 87 kg. Wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

0: Bledka. Dwa dni to SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz sięgniemy po kultowy 1.8L. Jak zapomnieć? 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji 1 opakowanie na konto. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas.

0: inkubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
1: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
7: I po reklamie.

0: Czasem robota nam tak idzie, że wydaje nam się, że my z tą robotą też idziemy pod wiatr. To było właśnie dla tych, którym dzisiaj jakoś tak, no zbyt lekko nie jest w pracy albo nie było. Grzegorz Chyży i Pod wiatr. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16, po 16 będą kolejne. Będzie Kult, będzie Dawid Porciabu, będzie Kasia Popowska, będzie Jarząbek też z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3590. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj do wolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate. Zł 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy. Kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
20: Ruch we Wrocławiu coraz większy. W tym momencie postoicie na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy oraz na drodze krajowej numer 94 w Krępicach przed wrocławską leśnicą. Sporo was też na innych dojazdach. Zwolnicie też na A4 na fragmentach od Kostomłotów do Wrocławia. Życzę wam cierpliwości, bo z pewnością się przyda. Teraz słonecznie i 16 stopni. Około 15 możemy się spodziewać w piątek oraz weekend. Niestety, ale wówczas nad Wrocławiem ma być więcej chmur, z których będzie mogło przelotnie popadać.
19: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
21: Jest 16, Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu Przylesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Tak, dzień dobry.
21: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
22: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
21: Michał Skolimowski, dziękuję. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a jedna osoba została ranna.
23: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
21: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Służby badają przebieg zdarzenia. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
24: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
21: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
25: SK2 News, Wrocław.
26: Tu Kacper Michalak. Pierwsza wygrana za nimi. Śląsk-Wrocław wygrał wczoraj 87-84 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu z Arką Gdynia. Kolejne starcie jutro o 20.15 w hali Orbita. Mamy dla Was bilety. Piszcie na redakcja.wroclaw@sk.pl. Na koniec zaproszenie.
27: Cześć, z tej strony Maciej Janowski. Mogę Was zaprosić na kolejny mecz we Wrocławiu 17 maja. Do zobaczenia.
26: WTS Sparta Wrocław pojedzie z Toruniem na Olimpijskim, a rozmowa z Magiciem w trzech częściach od jutra do soboty o 18 na SK Wrocław News.
0: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult Gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie! O tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska przyjdzie taki dzień za nami, a po Jarząbku na pewno Zako Power i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zalią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi. No bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

0: To prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to po kłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Do tematu będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu ruszyło pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury zaprezentowało się łącznie 16 zespołów seniorów z całej Polski.

0: Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie? W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
23: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
24: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów LOR i wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek, 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u Was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka Was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie Wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wundary!
13: Kto?
14: Wundary! Wundary!
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
18: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
19: Ach, jakieś 5 minut.
18: Żartujesz.
19: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
20: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
1: Popołudnie we Wrocławiu słoneczne, ale wieczór może być nieco pochmurny i niewykluczone, że pokropi deszcz. Opady możliwe także w nocy, kolejne przelotne również w kolejnych dniach. Wciąż będzie jednak nawet ciepło, spodziewamy się około 15 stopni. Cierpliwości w popołudniowych korkach teraz, przede wszystkim postoicie w centrum oraz na Milenijnym, Klecińskiej do Fatu, a także na Alei Armii Krajowej, Krakowskiej i Opolskiej. Sporo was też na Drodze Krajowej w Krępicach przed Leśnicą oraz innych dojazdach w stronę centrum Wrocławia.
0: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 17, News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
2: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
2: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
8: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
2: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
8: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
2: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
25: Widziałam na straganie.
26: Podoba się to?
25: Nie.
27: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
26: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.
28: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
2: Oscypek walczy o turystów z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
29: SK2 News, Wrocław.
1: Tu Kacper Michalak. Piotr Sebastian Kozdrowicki nie jest już pierwszym wicewojewodą dolnośląskim. Polityk złożył dymisję. Nazwisko nowego wicewojewody poznamy, gdy premier Donald Tusk oficjalnie go powoła. Dolnośląska policja podsumowuje działania pod kryptonimem Trzeźwa A4. Mundurowi sprawdzali trzeźwość kierowców poruszających się autostradą A4 w zeszły wtorek i tego dnia na ponad 24 tysiące kontroli wpadło 16 nietrzeźwych kierujących. Policja przypomina, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
30: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiadokolację. Jadłeś już?
2: Właśnie się zbieram do tego.
30: Co będzie do zjedzenia?
2: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
30: A widzisz, a może kebab taki mieszany.
29: Najlepsze polskie hity.
30: Ja zjadłem takiego i mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie.

w SC2. Panowie z Enea pędzą w tym numerze jak do toalety. Tak było, czytam, na stacji benzynowej w Zielonej Górze. Policjant pobiegł za potrzebą i zapomniał zabrać z toalety broni. Nie ma się co dziwić. To miał być szybki strzał.

0: chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę. SK2. Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
14: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale jestem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
9: Ach, jakieś 5 minut.
8: Żartujesz.
9: Poważnie, w salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
10: Już trwa

0: audycję codziennie po 18.
1: Pancernik we Wrocławiu do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
2: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
11: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
10: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
12: To oni wiedzą, co na ból głowy, to oni wiedzą, co na katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutom, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
13: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
12: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
14: SK2. SK2.
12: Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło na Dzień Dobry. 2 po 18, Kowalski, witajcie.
16: Małą miasteczkę.

0: był kręcony na rynku w Rzeszowie podczas juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa, była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.
1: SK2.

numerem Stygnie Lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami Eski 2, przy ognisku, przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.

0: K2.
1: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
1: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.
2: Stronę...

0: Nowość od Kasieńki Sienkiewicz w SC2 i jej muzyczne momenty w odpowiednim momencie. Posłuchajcie, jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: A za chwilę bujające klimaty i jamańskie rytmy od Kamila Bednarka.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płaci.

0: Wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
0: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie, nie, nie, a my właśnie w SC2, jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami, z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę, albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla królowej.
1: Reklama.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Z tej strony Kacper Michalak. Ponad 150 wydarzeń w ponad 100 instytucjach. Przed nami Noc Muzeów we Wrocławiu. Już w sobotę 16 maja będziemy mogli zwiedzić m.in. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Medycyny Sądowej czy Muzeum Pana Tadeusza. W planach warsztaty i wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Nie zabraknie też zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających. Pełny program Nocy Muzeów sprawdzicie w sieci.
12: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
0: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak statki na niebie. Te puścimy już w tej godzinie z Demono. Wpadniemy też na prywatny bal i niekoniecznie poleci muzyka techno, ale inne.

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla i razem z nią też odpalamy w życiu repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry, wieczór.

13 minut po 19. Wesce 2 rozpędzona Daria Zawiałow, która skasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95, 6,39, 98, 6,98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 35 groszy. SK2. Jak myślicie, co za to można kupić? 35 groszy. 726, 826, 826, Messenger Radia SK2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody.

0: Liber Natalia Schroeder. W ST2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale... Widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik.
1: SK2.
0: Prywatny bal. Cyrko w SK2.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytamy. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele.
1: SK2.
0: Coś idealnego do salonu domowego, kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
13: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
17: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Osiedle Tilianek.

0: młodości świat.
1: Pachnący naturalną świeżością numer, bo to nowość od Maćka Musiałowskiego. Flora w Radiu SK2, a ta bardzo może być różna, przecież jelitowa, bakteryjna, jamy ustnej, skóry. No, człowiek to taki maleńki, mały świat, ma swoją florę. Generalnie szkoda tylko, że nie ma tej flory w kieszeni, bo sałata nam w niej nie rośnie.
2: Reklama.
3: Osiedle Tilliana Lipi Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer. Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Rybataxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Rybataxi.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
7: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
8: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
9: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Z tej strony Kacper Michalak. W tym meczu wystąpią same legendy. Już 16 maja na Tarczyńskiej Arenie zobaczymy mecz byłych piłkarzy reprezentacji Polski oraz Brazylii.
18: To będzie naprawdę święto legend futbolu. Z Roberto Carlosem, Julio Cezarem i nietuzinkowym piłkarzem Imperator Adriano, czyli gwiazda Interu Mediolan.
17: Mówi organizator Grzegorz Mikłasz. Start wydarzenia w sobotę o 20. Bilety i szczegóły znajdziecie w sieci.
15: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
1: Bonifacy, 14 maja, ma imieniny i imieninuje się również Maciej. Macieju, Macieju, dłoszcz dobrodzieju, każdy Maciej, król Maciej pierwszy, Maciuś, więc wakacyjne będą maskotki, nie tylko dla Maciusiów, nowe pomysły gwiazd, idealnie przyprawione też numery i jeszcze więcej tego, co najlepsze w SC2.

0: Vito Bambino, Zalia Veste 2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali, z dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony, to co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Mysterz Zub Mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem Kalibara, nie, Kapibara była tak samo. Stitch też z tego co pamiętam. A teraz będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować się w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów.
1: SK2.
0: Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać. Daleko

0: Nowość w ST2, Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8000 osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi w ST2.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Andrzej, wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Legendarny Stanisław Sojka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Z tej strony Kacper Michalak. Potrzeba 8122 gitary i ciebie. Tradycyjnie jak co roku 1 maja punktualnie o 16 na wrocławskim rynku odbędzie się bicie gitarowego rekordu świata. Uczestnicy muszą mieć gitarę i znać 5 podstawowych akordów C, G, D, A i E, by zagrać utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rejestracja wciąż trwa, jednak to nie koniec wydarzeń tego dnia. W planach mnóstwo koncertów towarzyszących głównemu biciu rekordu oraz konkursy. Szczegóły znajdziecie w sieci.
16: Sponsorem programu jest Tempur Sleepo. Polska. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
17: Magazyn muzyczny.
18: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiową.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Star. Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Witajcie, Kamil Kowalski, zapraszam Was dzisiaj w Radiu SK2 na niezwykłą podróż przez muzykę, popkulturę i niekończącą się walkę o własną tożsamość. Bohaterką tej audycji jest kobieta, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej imię to marka, jej głos zna cała Polska. Jej styl kontrowersyjny, odważny, nieprzewidywalny wywoływał dyskusje w mediach przez niemal dwie dekady. Tak, dziś rozmawiamy o Dodzie, czyli Dorocie Rabczewskiej. Piosenkarce, która od lat balansuje między blichtrem show biznesu a potrzebą artystycznego spełnienia. Kobiecie, która miała odwagę być sobą w świecie, który tego nie wybacza. W tej audycji posłuchamy o jej dzieciństwie, początkach kariery, wzlotach i upadkach, kontrowersjach, sukcesach, ale też o przemianach, jakie przeszła jako artystka i jako człowiek, bo choć zna ją prawie każdy, mało kto zna całą historię. Dorota Rabczewska przyszła na świat 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, w rodzinie, która, jak później wspominała, nie należała do bogatych, ale była pełna energii i wsparcia. Ojciec, Paweł Rabczewski, był utytułowanym sztangistą, medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Matka, Wanda, trenerką fitness i instruktorką tańca. Można więc powiedzieć, że mała Dorota była od dziecka otaczana sportem, ruchem i sceną. Już jako dziecko wykazywała ogromną ekspresję. Zaczęła śpiewać w wieku kilku lat. Uczęszczała do szkoły muzycznej, grała na pianinie, a równolegle trenowała lekko atletykę. Startowała w zawodach, biegała sprinty i osiągała niezłe wyniki. A to właśnie muzyka i scena były jej największą pasją. Już jako nastolatka wiedziała, że chce śpiewać. I to nie w chórze kościelnym czy na szkolnej akademii. Chciała być na wielkiej scenie. I długo czekać nie musiała. Prawdziwy przełom przyszedł w 2000 roku, gdy Dorota, mając zaledwie 16 lat, dołączyła do zespołu Virgin założonego przez Tomasza Luberta. Młoda, energiczna, bezkompromisowa od razu zwróciła na siebie uwagę nie tylko fanów rocka, ale i mediów. W 2002 zespół wydał debiutancki album zatytułowany po prostu Virgin. Choć płyta nie była wielkim hitem komercyjnym, to sygnalizowała jedno. Na polskiej scenie pojawiło się nowe, mocne nazwisko. To, co wyróżniało Dodę od innych wokalistek, to nie tylko mocny, czysty głos, ale też ogromna ekspresja, charyzma i bezczelna wręcz pewność siebie. Jej sceniczną energię porównywano do największych gwiazd rocka. W 2004 zespół wydał drugi album, Bimbo, z którego pochodzą takie przeboje jak Jaga, Et Anima czy Nie zawiedź mnie. To właśnie wtedy Doda na dobre zagościła w mainstreamie. Ale prawdziwa eksplozja popularności przyszła z trzecim krążkiem z 2005 roku. To z tej płyty pochodzi legendarny już utwór Dwie bajki, który był grany w każdej stacji radiowej. Virgin zdobywał nagrody, sprzedawał płyty, grał na wielkich festiwalach, a Doda, jeszcze wtedy jako członkini zespołu Virgin, stawała się symbolem pokolenia młodych, odważnych kobiet, które nie bały się być głośne i widoczne. W 2007 roku Doda ogłosiła odejście z Virgin i rozpoczęła karierę solową. Już pierwszy album, Diamond Beach, był wielkim sukcesem. Promowany singlami Katarzys, To jest to i Nie daj się, krążek pokazał, że Doda nie tylko potrafi być wokalistką w zespole, ale ma też samodzielnie pociągnąć cały projekt. Nie daj się szybko stał się hymnem niezależności, odwagi i wiary w siebie. To była nie tylko piosenka, to była mantra fanów, zwłaszcza młodych dziewczyn, które utożsamiały się z Dodą, jej przesłaniem. Rób swoje, bądź sobą, nie daj się zgnieść. Album osiągnął status platynowej płyty, a Doda zyskała miano królowej polskiej muzyki pop. Tytuł, który będzie za nią chodził przez wiele lat, zarówno jako komplement, jak i jako ciężar oczekiwań. W tym czasie jej wizerunek medialny był absolutnie dominujący. Czerwone dywany, nagrody, kontrowersyjne stylizacje, ostre wywiady, medialne wojny. Doda nie była po prostu piosenkarką, była fenomenem kulturowym. Nie da się opowiedzieć historii Dody bez wspomnienia o skandalach. Przez lata była ulubienicą tabloidów, które śledziły każdy jej ruch. Od życia prywatnego przez wypowiedzi publiczne po konflikty z innymi gwiazdami. Była też bohaterką licznych procesów sądowych, zarówno jako strona pozywająca media o naruszenie dóbr osobistych, jak i jako osoba pozwana, między innymi za kontrowersyjne wypowiedzi. Doda nie bała się mówić, co myśli. I choć nie każdy to lubił, to jedno było jasne. Była sobą i to za wszelką cenę. W 2011 roku Doda zaprezentowała zupełnie nowe oblicze. Album Siedem Pokus Głównych był mroczny, inspirowany symboliką religijną i mitologią. Każda piosenka symbolizowała jeden z grzechów głównych, takich jak pycha, chciwość czy gniew. Był to album ambitny i jak na polskie warunki bardzo odważny. Teledyski do utworów z tej płyty, bogate wizualnie, pełne symboli i odniesień do kultury wysokiej, pokazywały Dodę w zupełnie nowym świetle. Jako artystkę świadomą, która nie boi się mówić trudnym językiem sztuki. Choć album nie odniósł komercyjnego sukcesu na miarę Diamond Beach, to przez wielu krytyków został uznany za najbardziej dojrzałe i artystyczne, spójne dzieło Dody. Kolejna duża zmiana przyszła w 2019, kiedy ukazał się album Dorota, tym razem nagrany z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. To był zupełny zwrot. Zrezygnowała z krzykliwych stylizacji, mocnego make-upu i imprezowych bitów. Zamiast tego subtelne ballady, głęboka treść i wokal podany na czysto. Piosenki takie jak Nie mam dokąd wracać czy Nie wolno płakać pokazały, że Doda dojrzewa zarówno muzycznie, jak i emocjonalnie. To był czas, kiedy przestała grać Dodę, a zaczęła coraz częściej pokazywać Dorotę. W międzyczasie Doda zaczęła rozwijać się także poza muzyką. Weszła w świat filmu, ale nie jako aktorka, a jako producentka. W 2021 na ekrany kin weszły Dziewczyny z Dubaju. Głośny film oparty na książce Piotra Krysiaka, opowiadający o modelkach uwikłanych w siatkę luksusowych prostytucji. Produkcję promowano z ogromnym rozmachem, a sama Doda brała udział w całym procesie tworzenia filmu. Od wyboru scenariusza po montaż i promocję. Film był frekwencyjnym hitem, ale też wzbudził wiele kontrowersji. Nie brakowało oskarżeń o sensacyjność, przesadę i upraszczanie problemu. Jednak nie można zaprzeczyć. Doda udowodniła, że potrafi nie tylko śpiewać, ale i tworzyć treści, które wywołują emocje. Rok później wystartował też program Doda Dream Show, który pokazywał kulisy przygotowań do trasy koncertowej oraz prywatne życie artystki. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć jej codzienność. Rozmowy z terapeutką, chwile załamania i siłę, z jaką stara się wrócić na szczyt. Audycja zyskała ogromną oglądalność i jeszcze raz pokazała, że Doda jest znacznie bardziej złożona, niż się wydaje. Wbrew temu, co mogło się wydawać na podstawie kolorowych gazet, życie prywatne Dody nie było bajką. Jej związek z Radosławem Majdanem, późniejsze relacje z Emilem Stępniem i kilkoma innymi partnerami były szeroko komentowane, nierzadko bez empatii. W wywiadach często mówiła o samotności, o trudności w budowaniu prawdziwych relacji i o zawodach miłosnych, które przeżywała. Po rozwodzie z Emilem Stępniem, z którym była także związana zawodowo, postanowiła skupić się na sobie. Zaczęła terapię, pracę nad samooceną i odważnie mówiła o tym publicznie. To ważny moment w karierze Dody, bo zamiast odcinać się od emocji, Zaczęła je nazywać. Zaczęła mówić o tym, że nie trzeba być zawsze silnym, że warto prosić o pomoc. I to był przełom, nie tylko wizerunkowy, ale też ludzki. Doda przestała być wyłącznie kontrowersyjną diwą, a zaczęła być kobietą z krwi i kości, która przeżywa, cierpi, ale się nie poddaje. W 2022 Doda wydała nowy album, Aquaria, który znów pokazał jej metamorfozę. Tym razem postawiła na nowoczesne, popowo-elektroniczne brzmienia. Krążek lekki, taneczny, ale niósł ze sobą też przesłanie o odnowie, wodzie, oczyszczeniu. Nieprzypadkowo odnosił się do znaku zodiaku i duchowości. Pojawiły się takie single jak Fake Love, Melodia Ta czy Wodospady. To było zupełnie nowe wcielenie Dody. Spokojne, ale świadome. Do promocji albumu powstał Aquaria Tour. Koncertowe show z rozmachem, choreografią, oprawą wizualną, które pokazało, że Doda wciąż jest jedną z najlepszych performerek w Polsce. To także czas, kiedy coraz częściej mówiła o samorozwoju, medytacji, dystansie do siebie. Na jej mediach społecznościowych można było zobaczyć cytaty z książek psychologicznych, nagrania z jogi, ale też zwykłą codzienność, bez filtrów, bez makijażu. Kim więc dziś jest Doda? Czy to ta sama dziewczyna, która śpiewała o dwóch bajkach i tańczyła w lateksie po scenie? Czy może zupełnie inna osoba, dojrzalsza, spokojniejsza, ale wciąż z pazurem? W rzeczywistości to wszystko w jednej osobie. Doda to zjawisko, którego nie da się zamknąć w jednej definicji. To artystka, która przeszła przez ogień, doświadczyła sławy, hejtu, miłości i porażek, ale zawsze szła dalej. W świecie, który często żąda od kobiet perfekcji, milczenia i grzeczności, ona postawiła na autentyczność i choć płaciła za to wysoką cenę, to pokazała, że warto być sobą. Być może właśnie dlatego od lat budzi emocje, bo jest jak lustro. Odbija nasze oczekiwania, stereotypy i emocje. Jedni ją kochają, inni nie znoszą, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Doda, piosenkarka, producentka, kobieta wojowniczka, a przede wszystkim niezwykła postać polskiej sceny muzycznej, której historia jeszcze się nie skończyła. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny w radiu SK2 Wrocław. Od świtu do nocy nieustannie śledzą chmury, burze i dane satelitarne, by dostarczyć nam najświeższe wieści z atmosfery. W jednym momencie na całym świecie ponad 2000 osób wychodzi oglądać niebo. To meteorolodzy, a jak wygląda ich praca, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj się mierzy pogodę, jeżeli można to tak spłaszczyć. Jak wygląda praca meteorologa?
3: Doktor Marek Błaś, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytet Wrocławski. No można powiedzieć, że jest bardzo taka monotonna. Meteorolog to ktoś, kto wykonuje obserwacje meteorologiczne. Te obserwacje są przewidziane w bardzo konkretnym czasie. Są bardzo szczegółowo określone godziny. W zależności od tego, jaka to jest stacja meteorologiczna, czy synoptyczna, czy klimatologiczna, to liczba tych obserwacji jest większa bądź mniejsza. W stacjach synoptycznych te obserwacje wykonywane są nawet co godzinę i powinien to być czas bardzo ściśle określony. Proszę sobie wyobrazić, że w skali świata tych stacji tak zwanych synoptycznych, gdzie obserwacje są praktycznie w zdecydowanej większości tych stacji co godzinę wykonywane, bo minimalnie co 3 godziny, wychodzą obserwatorzy w jednym momencie na całej kuli ziemskiej. To oznacza, że mniej więcej 2000 ludzi w tym samym momencie wychodzi z budynku. Niektórzy nie mają takiej potrzeby, żeby wyjść z budynku, ale w większości jednak trzeba wyjść do tak zwanego ogródka meteorologicznego i tam wynotować określone wartości parametrów meteorologicznych. Więc jeszcze raz, w jednym czasie 2000 ludzi wychodzi po to, żeby odnotować. Ważne, żeby to było wszystko zrobione w jednym momencie, żeby dane z jednego miejsca zebrane były porównywane co do czasu z innym miejscem. Dzięki temu, korzystając z internetu i szybkości przesyłania danych, są strony internetowe, na których możemy śledzić zmiany warunków meteorologicznych i mniej więcej po 20 minutach od pełnej godziny można, każdy z nas może na określonych pogodowych portalach sprawdzić, jaka właśnie 20 minut temu, czyli o tej pełnej godzinie była pogoda w Buenos Aires, w Singapurze, czy w Sydney, czy na Kamczatce, czy tak wędruje po krańcach świata, kończąc na przykład na Wrocławiu, gdzie rozmawiamy. Także to jest jedna wielka zaleta, że te wszystkie dane są w tym samym czasie zebrane. Natomiast dla obserwatora to jest pewne utrudnienie, bo on musi swój reżim pracy podporządkować bezpośrednio i bezwzględnie temu reżimowi czasowemu. W stacjach synoptycznych pracuje się na okrągło i w dzień i w nocy, także praktycznie nikt tam drzwi nie zamyka na klucz i wychodzi, tylko po prostu cały czas jest obserwator, który wykonuje obserwacje. Jeśli jest zmiana, to odpowiedni obserwator musi przyjść wcześniej, żeby wymienić się obowiązkami i żeby móc w sposób płynny przekazać kolejne obserwacje do wykonania. Także z jednej strony można powiedzieć, no taka monotonia, no wykonuje się te obserwacje co godzinę i tak do przodu, dzisiaj, jutro, pojutrze, tak jak tam dyżury są wyznaczane nieustannie, można by powiedzieć to samo, ale z drugiej strony każda obserwacja to jest jednak coś innego. Inne chmury, inne zjawiska, inne wartości różnych parametrów, temperatura, wilgotność, temperatura. Akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że ta pogoda jest dosyć zmienna i przestrzennie, i czasowo. Jednego dnia może być upał, na drugi dzień już może być o kilkanaście stopni chłodniej. Dzisiaj jest pogodnie, jutro jest pochmurno, dzisiaj mała prędkość wiatru, jutro większa, więc nie ma takiej monotonii, jak się zdarza w niektórych rejonach świata, gdzie pogoda jest bardzo, bardzo stabilna. Oczywiście także i w Polsce zdarzają się takie dni, kiedy na przykład mamy tydzień, a nawet i czasami dwa tygodnie słonecznej pogody powtarzającej się, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół to jest jednak duża zmienność. Także z jednej strony monotonia wynikająca z tego, że ten rytm musi być, ale z drugiej strony właśnie zmienność warunków urozmaica nam tą pracę. Jest takie niebezpieczeństwo w tego, że możemy wpaść w pewną rutynę, bo jeśli ktoś podchodzi do swoich obowiązków troszeczkę tak jak do obowiązków, to może się tak zdarzyć, że coraz słabiej się przykłada do tej obserwacji, nie zauważa pewnych zjawisk, które wokół niego mogą się zdarzyć. Ale to są bardzo, myślę, wyjątkowe sytuacje. Na ogół zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w obserwatoriach meteorologicznych, to są ludzie, którzy to lubią i mają wyczulone poprzez swoje doświadczenie kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie, no są wspaniałymi, doświadczonymi obserwatorami, którzy potrafią wynotować wszystko, co jest do wynotowania.
2: Czyli rozumiem, że u nas we Wrocławiu właśnie jest ta jedna z tych 2000 stacji, gdzie się wychodzi co godzinę?
3: Dokładnie, jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam z rozdzielczością czasową godzinną, czyli co godzinę wykonywane są rutynowe obserwacje meteorologiczne w pełnym zakresie.
2: A ile jest takich stacji w Polsce?
3: Takich stacji synoptycznych nie wiem dokładnie na tyle, żeby precyzyjnie z dokładnością do jednej, ale jest ich 70 parę. Także najbliższe, jeśli chodzi o Wrocław, to jest Opole, Legnica. W warunkach górskich naszych sudeckich mamy Kłodzko, Jelenią Górę, Śnieżkę.
2: A jeżeli chodzi o samo to, powiedzmy, przewidywanie w cudzysłowie pogody, to jak tak naprawdę do przodu możemy ją określić? Bo ona, tak jak pan powiedział, zmienia się dosyć szybko.
3: Pogoda się zmienia dosyć szybko i prognozy są przygotowywane na różne horyzonty czasowe. Są takie prognozy, które dotyczą tego, co będzie za kolejne 3 godziny. Są takie, które dotyczą następnego dnia, 3 kolejnych dni i potem mamy jeszcze dłuższe prognozy sięgające do tygodnia i 2 tygodni. Także wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne, jaką się interesujemy, czy właśnie na następny dzień, czy na najbliższy tydzień. I sprawą oczywistą jest to, że im bliżej czasowo ta prognoza, tym jest ona dokładniejsza, im bardziej wydłużamy ten czas, dla którego chcemy tą prognozę uzyskać, tym jej skuteczność jest mniejsza. Dzisiaj stosuje się takie metodyki, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć szansę błędu. W skrócie mniej więcej mogłoby to tak wyglądać, że jeśli ci wszyscy obserwatorzy wyjdą w teren, dokonają pomiaru tych różnych parametrów, wykonają tą pełną obserwację meteorologiczną, to ta informacja trafia bezpośrednio do baz danych, które to bazy są wykorzystywane następnie w przygotowywaniu prognozy na najbliższe 3 godziny. Ta informacja, która jest przygotowana na najbliższe 3 godziny, jest podstawą do przygotowania kolejnej prognozy, która będzie przygotowana na kolejne 3 godziny. I tak przesuwamy się do przodu, właśnie do tych 2 tygodni. Są oczywiście też prognozy, które dotyczą sezonów kolejnych, które dotyczą kolejnych lat, a są też takie prognozy, które sięgają tego, co nas czeka w najbliższych dziesiątkach lat. Ale to już są takie prognozy bardziej klimatologiczne, związane z tym, jak nasz klimat będzie się zmieniał. Wracając do takich prognoz, które na co dzień są nam potrzebne, poza tym, że wykorzystujemy dane pomiarowe w pierwszym kroku, a potem te przeliczone dane pomiarowe będą podstawą do wykonania kolejnego kroku i tak dalej, to metodyka polega też na tym, że generowane są różne scenariusze zmiany sytuacji. Załóżmy, że nad Europą mamy różne układy baryczne, są gdzieś układy niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. Te układy zmieniają swoje położenie, one się rozbudowują w różnych kierunkach i ta mapa synoptyczna jest bardzo dynamiczna. Proces tworzenia prognozy polega na tym, że my zakładamy różne scenariusze zmiany tej sytuacji synoptycznej. Dawniej, no nie wiem, 20-30 lat temu zakładano praktycznie jeden scenariusz. Powodowało większe błędy w prognozach. Natomiast dzisiejsza metodyka polega na tym, że mniej więcej 20 parę scenariuszy się generuje tego, jak się będzie sytuacja rozwijała, czyli mamy jakby 20 różnych prognoz. Bardzo to ładnie widać na takich wykresach, które przedstawiają zmiany na przykład temperatury w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju sytuacji synoptycznej. O ile w pierwszych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzinach wartości temperatury dla tych różnych scenariuszy są bardzo podobne, o tyle po upływie 2-3, a tym bardziej 4 dniach te linie zaczynają się bardzo mocno rozchodzić, rozbiegać się. I może być tak, że na przykład jeden scenariusz zakłada, że za 3 dni będziemy mieć temperaturę maksymalną w ciągu dnia na poziomie 30 stopni, a inny scenariusz za te 5-6 dni przewidzi nam temperaturę maksymalną na przykład na poziomie 18 stopni. czyli mamy 12 stopni różnicy. I prognoza jest generowana w ten sposób, że liczymy średnią z tych wszystkich scenariuszy. W ten sposób ograniczamy albo przeszacowanie, albo niedoszacowanie. Czyli przybliżamy się do takich, czy ta prognoza się przybliża do takich warunków, które mniej więcej wypośrodkowują ten wachlarz różnych scenariuszy, który mógłby się wydarzyć. Dzięki temu skuteczność jest lepsza.
2: Jeżeli chodzi o sam pomiar, jak się wychodzi na dwór do tego ogródka meteorologicznego, to może pan coś więcej powiedzieć, jak wygląda samo mierzenie tych rzeczy, co tam się robi?
3: Sytuacja się zmienia na przestrzeni ostatnich 20-30 lat bardzo dynamicznie, z tego względu, że urządzenia tradycyjne, najczęściej to były samopisy, najczęściej to były urządzenia miernicze, które trzeba było ze sobą wziąć i zmierzyć, są wypierane przez nowoczesne urządzenia, stacje automatyczne, które nie wymagają naszego bezpośredniego działania. Natomiast obserwator na przykład może pewną część informacji spisać z monitora. Oczywiście takie stacje automatyczne to nie działają na tej zasadzie, że stawiamy stację i nic nas nie interesuje, stacja mierzy, tylko ta stacja musi być kalibrowana, ona musi być sprawdzana, urządzenia muszą być, czy czujniki cechowane, sprawdzane z wzorcem, tak żebyśmy byli pewni, że to, co mierzy stacja automatyczna, to jest najlepszy wynik, jaki moglibyśmy uzyskać. Zatem te urządzenia tradycyjne w coraz większym stopniu są wypierane przez nowoczesne urządzenia, ale jest pewna część tej obserwacji, która nadal ma taki wymiar kartka i długopis. Czyli jak my to nazywamy raptularz, taka specjalna na podkładce, specjalna tabelka, w której są rozpisywane informacje, począwszy od daty, godziny, poprzez kolejne parametry meteorologiczne. I o ile, tak jak wspomniałem, część rzeczy, tak jak takie podstawowe, ciśnienie, temperatura, coraz częściej spisujemy z monitorów z tych stacji automatycznych, o tyle takie rzeczy jak na przykład zjawiska meteorologiczne, natężenie tych zjawisk meteorologicznych, czy też zachmurzenie, to wymaga naszego nadal spojrzenia, oceny i spisania na kartce, potem przepisujemy to do komputera. Są specjalne oprogramowania. Obserwator po wykonaniu takiej obserwacji wypełnia odpowiednie pola. Z takiego przygotowanego szablonu generowana jest tak zwana depesza synoptyczna. Szybkość przesyłu informacji w skali globalnej wynika właśnie z działania tego systemu depesz synoptycznych, czyli z każdej stacji synoptycznej wysyłana jest w formie tekstowej, zakodowanej informacja na temat wszystkich parametrów meteorologicznych i to trafia do głównej bazy i tak jak wspomniałem, jest to wykorzystywane następnie w przygotowaniu prognozy pogody. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o obserwacje, część tej obserwacji można powiedzieć, że wyręczają nas urządzenia automatyczne, natomiast cały czas obserwator jest bezwzględnie potrzebny, szczególnie odnotowanie zjawisk i chmur. Tutaj trudno znaleźć takie urządzenie, które mogłoby człowieka zastąpić.
2: Czy w takim razie, wróćmy jeszcze na sekundę do tego planowania prognozy. Przyjmijmy, że jest taka sytuacja, że ktoś planuje jakiś wyjazd i widzi, że tam za 2 tygodnie ma być tak i tak, a chciałby, żeby było tak i tak. Czy można mieć w takim razie nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo te prognozy mogą się zmieniać, jeżeli mówimy tu o okresie 2 tygodni?
3: Na najbliższe dni właściwie trzeba prognozy traktować, jeszcze są różne źródła, także trzeba mieć do dyspozycji źródło, które jest godne zaufania. Natomiast im dalej sięga prognoza, tym rzeczywiście można mieć, tym bardziej jeśli ona jest bardzo dla nas nieprzychylna, ta prognoza, to im dalej ona sięga, tym można mieć większe nadzieje, że ona ulegnie zmianie. Także prawdopodobieństwo dopełnienia się tej prognozy jest bardzo wysokie, rzędu 80-90% na najbliższe 3 dni, natomiast jeśli wykraczamy już poza te 3 dni, to wtedy nie do końca musimy się tak martwić tą prognozą, jeśli ona jest dla nas niezbyt sprzyjająca, bo jeszcze może się zmienić. I jeszcze raz, im dalej sięgamy, tym bardziej, jeśli to jest prognoza na przykład na za 2 tygodnie, to naprawdę to jeszcze może, czasami bywa, że się poprawi i jeszcze na nowo się na przykład pogorszy albo odwrotnie, czyli się najpierw pogorszy, poprawi, pogorszy i znowu poprawi. Także trzeba śledzić po prostu. Jeśli czeka nas jakiś wyjazd na przykład za 10 dni, można już mniej więcej sprawdzić, co powoli tam się rysuje w tej najbliższej perspektywie, ale przez kolejne dni najlepiej śledzić jeszcze tą prognozę, bo będzie się na pewno zmieniała. Na pewno się będzie zmieniała. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy ta pogoda jest stabilna i utrzymuje się przez tydzień i prognozy są w 100% praktycznie zgodne. To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół ta zmienność jest naprawdę duża w naszej strefie klimatycznej. Wystarczy, że kierunek wiatru zmieni się z zachodu na południe i zamiast atlantyckiego, wilgotnego powietrza zaczyna napływać do nas powietrze zwrotnikowe, na przykład gorące, albo ze wschodu jakieś takie kontynentalne, upalne latem, mroźne zimą. W naszym położeniu geograficznym ta zmienność kierunku napływu powietrza przekłada się na bardzo szybką zmianę pogody.
2: Gdzie w takim razie można sprawdzać tą pogodę, żeby była chociaż troszkę rzetelna?
3: No jest sporo takich źródeł. Ja bym na przykład polecał taką stronę internetową www.weather-online. To jest pisane w języku angielskim bez znaków rozdzielających, czyli w jednym ciągu weather-online.pl. Także taka nakładka z anglojęzycznej strony Polska i naprawdę jedna z najlepszych stron, jeśli chodzi o prezentację pogody z modelu takiego globalnego GFS, który jest jednym z najlepszych w tym momencie funkcjonujących w skali globalnej, ale oczywiście jak w skali globalnej, to też i dla Europy, i dla Polski.
1: Każdego dnia na całym świecie wypuszczanych jest ponad 1000 balonów pogodowych. Wznoszą się one na wysokość około 30 km i zbierają dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. Co ważne, zawód meteorologa to nie tylko przewidywanie pogody, ale i dbanie o bezpieczeństwo w lotnictwie i żegludze. Odkrywają zakopaną w ziemi historię Doliny Baryczy. W 2019 roku powstało Milickie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Dolina, które odkrywa historię Milicza zakopaną w ziemi. Pasjonaci historii dbają o okoliczne, przedwojenne cmentarze, przeczesują też okoliczne tereny, by znaleźć historyczne artefakty. Członkowie Piotr Galewski i Marcin Choryza opowiedzieli o swojej działalności naszemu reporterowi Sebastianowi Stelmachowi.
4: Kilka lat temu powołaliście do życia Stowarzyszenie Dolina, które zajmuje się, nazwijmy to, zakopaną w ziemi historią Milicza i okolic. Co was do tego skłoniło, żeby takie stowarzyszenie powołać?
5: Piotr Galewski, członek Stowarzyszenia Dolina. Przede wszystkim zamiłowanie do historii regionu zwłaszcza. Milicz to okolica bogata w historię, no i należało coś z tym zrobić. A że nie było takiego stowarzyszenia, które by się zajmowało regionalną historią, no to postanowiliśmy zadziałać w tym temacie i stworzyć takie stowarzyszenie.
4: Kiedy to było i jak te wasze początki wyglądały?
5: Początki, jak to początki, zawsze trudne. No, rozpoczęło się wszystko jesienią 2019 roku. W październiku zostało stowarzyszenie założone. Członków było mniej więcej tyle samo, co w tej chwili. Może się trochę personalia osób zmieniły, aczkolwiek ilościowo jest podobnie. Tak więc no, około 10 osób było wtedy i w tej chwili.
4: Kto tworzy wasze stowarzyszenie? Czy wy jesteście historykami, czy po prostu miłośnikami tej historii Milicza zaklętej w ziemi?
5: Tak naprawdę to żaden z członków stowarzyszenia nie ma wykształcenia historycznego i się nie kształcił w tym kierunku. No to jest tylko i wyłącznie hobby, zamiłowanie.
4: A w pana przypadku? Co przyciągnęło nieco później, po kilku latach do tego, żeby dołączyć do stowarzyszenia i zacząć działać na rzecz tej historii Milicza?
6: Marcin Choryza, członek Stowarzyszenia Dolina. Przede wszystkim zamiłowanie do historii. Zawód też mi trochę w tym pomógł. U mnie zaczęło się to po prostu hobbystycznie. Zaczęliśmy z małżonką zbierać rzeczy z naszego regionu, Milicza, także Milicz, okolice. Tak zaczęło. A jako, że ogrodnik, no to po prostu jestem wciągnięty w to i...
4: Jest niezbędny.
6: Jestem niezbędny, jak to mówią. Także zamiłowanie, przede wszystkim zamiłowanie.
4: Od czego zaczynaliście waszą działalność i gdzie tak naprawdę było pierwsze miejsce, w którym działaliście?
5: Pierwsze miejsce to był cmentarz ewangelicki w Pakosławsku. Jako, że na różne prace no, trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, tak więc pierwszym pomysłem był właśnie tamten cmentarz, dlatego że no, najszybciej było takie pozwolenie uzyskać. W zasadzie udało się to chyba w ciągu miesiąca wszystko zrobić i rozpoczęliśmy pracę na tamtym cmentarzu, typowo takie porządkowe. Teren nie jest duży, choć to charakterystyczne wzniesienie przy samej szosie numer 15 nieopodal wsi Pakosławsko. Cmentarz datowany na początek XIX wieku, tam są też pierwsze nagrobki z tego okresu. No cmentarz mocno zniszczony, zaniedbany, zarośnięty był bardzo mocno drzewami, krzakami, samosiejkami. No od tego zaczęliśmy, żeby usunąć te wszystkie zielone przeszkody, które stały na drodze, żeby się dostać w ogóle do poprzewracanych nagrobków. No a później etapowo gdzieś tam czyściliśmy ten teren i co się udało ustawić, to ustawiliśmy, co niestety nie, no to gdzieś tam w fragmentach te pomniki sobie leżą, no ale można w tej chwili tam już spokojnie wejść i obejrzeć ten cmentarz. A jako, że jest przy 15, no to też było dobre miejsce, żeby zaprezentować się w regionie, co robimy, co chcemy stworzyć. No osoby przyjeżdżające samochodem koło tego miejsca, wiemy, że często tam też dużo osób spoza regionu zajeżdża, żeby obejrzeć, zrobić zdjęcia. Tak więc myślę, że to też zaważyło na tym, że wybraliśmy ten akurat cmentarz na sam początek.
4: Kolejny z takich cmentarzy poniemieckich to cmentarz, na którym w tej chwili się znajdujemy, cmentarz w Miłochowicach pod Miliczem. Co was skłoniło, żeby właśnie o ten obiekt zadbać?
5: Cmentarz w Miłochowicach, przy którym się w tej chwili znajdujemy, no to jest cmentarz wyjątkowy w regionie. Znajduje się bardzo blisko Milicza. Na terenie samego Milicza nie zachował się żaden cmentarz z okresu przedwojennego, tak więc to jest taki najbliżej położony, zachowany cmentarz, na którym można tą regionalną historię pokazać. Jest on wyjątkowy z tego względu, że przy tym cmentarzu znajdowała się pierwsza kaplica świętej Anny, która na początku XIX wieku została rozebrana i przeniesiona na polonę nieopodal Milicza, gdzie znajduje się do dzisiaj. Natomiast samo miejsce cmentarne pozostało. W miejscu, gdzie znajdowała się kaplica, powstała kwatera szlachecka. Możemy tutaj obejrzeć kilkanaście dobrze zachowanych płyt szlacheckich rodzin z okolicy Milicza. No i to czyni to miejsce wyjątkowe, czyli no, możemy tutaj dotknąć tej regionalnej historii no lepiej niż w innym miejscu, no bo jednak na tym cmentarzu są pochowani mieszkańcy, którzy tutaj na tych terenach żyli, ale i budowali budynki, w których obecnie mieszkamy, czy żyli na ziemi, na której my teraz żyjemy. To może jeszcze chciałbym się odnieść do tej poniemieckości cmentarza, bo wiele osób uważa, że cmentarz jest poniemiecki. No to nie są cmentarze poniemieckie, to są cmentarze wyznaniowe, czyli one są akurat w tym regionie w większości ewangelickie, ale zdarzają się też cmentarze żydowskie, są też cmentarze katolickie. Tak więc to nie to, że to są cmentarze poniemieckie. Oczywiście w większości są pochowani na tym cmentarzu Niemcy, ale można też trafić polskie nazwiska czy żydowskie. Przede wszystkim chodzi w tym o regionalizm, czyli o historię regionu. Mieszkamy na ziemiach, gdzie przed wojną mieszkali Niemcy, no i nie da się tego niestety ukryć. Taka jest historia. A w regionalizmie najważniejsze jest, żeby pielęgnować tą prawdziwą regionalną historię. A prawdziwa regionalna historia jest właśnie taka, że mieszkali tu Niemcy. Ale na tych cmentarzach są pochowani zwykli ludzie. Tu są pochowane dzieci, tu są pochowani rzemieślnicy, kowale, młynarze i wszelakie inne zawody, jakie tutaj na tych terenach były. Tak więc i ludzie związani z rybactwem i wszystko to, co normalnie w tej chwili też my tutaj na tych ziemiach robimy, pracujemy, tacy sami ludzie są tutaj pochowani. Tak więc nie możemy mówić tutaj o cmentarzu typowo po niemieckim, to jest po prostu cmentarz wyznaniowy. Milicki jak najbardziej.
4: Na czym polegają wasze prace na cmentarzu w Miłochowicach?
6: Przede wszystkim uporządkowaniu tego terenu z zalegających roślinności. W drugiej kolejności staramy się jak najlepiej to zrobić, nagrobki podnosić do góry, żeby to po prostu wyprostować, bo jednak drzewa zrobiły tu swoją robotę, także mamy tutaj, w niektórych grobach wyrastają nam drzewa z korzeniami. Suszki powycinaliśmy, posprzątaliśmy to wszystko, teraz zaczyna to jakoś wyglądać pomalutku, chociaż mamy jeszcze tutaj dużo roboty i przydałyby się jakieś siły, ale no z biegiem czasu damy sobie z tym radę.
4: A czy myślicie o tym, żeby te uporządkowane już cmentarze, powiedzmy, oddać zwiedzającym, uczynić z nich kolejne atrakcje turystyczne, Milicza, Doliny Baryczy, macie w tym jakieś wsparcie?
5: Znaczy to nie jest teren w żaden sposób zamknięty i ograniczony, tak więc przyjechać i zwiedzić może tutaj każdy, no jeśli tylko w to miejsce trafi, aczkolwiek no byłoby bardzo sympatycznie, gdyby to gdzieś w tych regionalnych przewodnikach turystycznych było zaznaczone, że takie miejsce jest, że jest godne tego, żeby je zobaczyć, obejrzeć. No nie postawiliśmy jeszcze żadnej tablicy w tej chwili informującej o tych cmentarzach, z jakiego okresu pochodzi i kto jest na nim pochowany, aczkolwiek to jeszcze przed nami. No ale już w każdej chwili tutaj sobie można podjechać, zobaczyć, obejrzeć. To zarówno osoby mieszkające w Miliczu, w regionie, jak też i turyści. Bez problemu można tutaj dotrzeć i sobie obejrzeć. Tak więc więc nie ograniczamy tego w żaden sposób. A jest to zapewne jakąś atrakcją turystyczną również dla Milicza.
4: Cmentarze to jedno, ale zajmujecie się też starymi przedmiotami pochodzącymi z historii Milicza, ale też je odkopujecie w ramach projektu Śladem Militarnej Przeszłości Miasta Milicza. Na czym ten projekt polega?
5: Projekt polega na tym, że chcielibyśmy wydobyć z ziemi jak najwięcej pamiątek po żołnierzach stacjonujących w Miliczu. Była to jednostka, w której stacjonowali m.in. pruscy ułani. Były to barwne mundury z dużą ilością metalowych, drobnych przedmiotów, które mogli zgubić i gubili, a my próbujemy jak najwięcej tego odnaleźć, żeby można było w przyszłości stworzyć ciekawą, interesującą wystawę temu poświęconą.
4: W jaki sposób odkopujecie te przedmioty? W jaki sposób ich poszukujecie? Mówiąc wprost, jest to chodzenie od drzwi do drzwi, czy ktoś coś ma? Czy też ruszacie w teren i przeczasujecie tereny zielone?
6: W chwili obecnej mamy zezwolenie na przeszukiwanie lasów. Jeśli chodzi o przedmioty, które znajdujemy, no to część się znajduje, część po prostu otrzymujemy od mieszkańców. Dużą część żeśmy zakupili na aukcjach internetowych. Także no, troszkę tych rzeczy już posiadamy z Milicza, aczkolwiek chcielibyśmy więcej.
4: A co udało wam się odkryć w ziemi?
5: No i jedną z ciekawszych rzeczy jest monogram Aleksandra III. Jako że milicka jednostka ułanów była związana z Aleksandrem III, był to patron jednostki, tak więc ten monogram znajdował się na pagonie oficera. No to jest jedna z takich ciekawszych rzeczy, która no bezpośrednio wiąże nas z tymi właśnie łanami. Oprócz tego cała masa ostróg, podków, guzików, drobnych elementów oporządzenia. No dużo, dużo, dużo rzeczy związanych z tą wojskowością właśnie na terenie Milicza.
4: Co się następnie z nimi dzieje? Zabieracie je do swoich domów, czy też macie jakieś takie miejsce, gdzie można zobaczyć te wszystkie znalezione artefakty?
5: No w tej chwili jeszcze zobaczycie ich nie można, są one zbierane w jednym miejscu, później zostaną udokumentowane, oczywiście przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. No i tak naprawdę zadecyduje konserwator zabytków, co się dalej z nimi stanie, aczkolwiek mamy nadzieję, że duża większość tego powróci do nas i wtedy będziemy mogli stworzyć z tego ciekawą ekspozycję.
4: Jedną taką ekspozycję już mieliście w szkole w Cieszkowie. Czy ona nadal jest dostępna do zwiedzania i co tam prezentowaliście?
5: Tam mamy tak naprawdę zrobioną ekspozycję stałą, czyli no to są pomieszczenia, które zostały nam użyczone na okres 10 lat. Tam stworzyliśmy taką ekspozycję, którą można oglądać w zasadzie w każdej chwili. Po kontakcie z nami można się umówić i oczywiście pojechać tam i zobaczyć. No, pomieszczenia nie są zbyt duże, tam są 20 zaledwie parę metrów, aczkolwiek tyle, co udało nam się w tych pomieszczeniach zmieścić, tyle można tam obejrzeć. A jest dużo ciekawych rzeczy. Jak wszelakiego rodzaju dokumenty związane z Miliczem, czy mapy, czy dużo przedmiotów reklamowych, rzemieślników pracujących, handlujących w Miliczu. Ogólne przedmioty historyczne związane z życiem człowieka, sztućce, wieszaki, zdjęcia, pocztówki, mnóstwo różnych metalowych rzeczy, dekielki dzwonków, butelki, w które były rozlewane, regionalne piwa, no mnóstwo tego typu rzeczy.
4: W jaki sposób można zobaczyć tą wystawę? Czy trzeba się kontaktować ze szkołą, z wami, a może macie jakieś dedykowane godziny otwarcia tego miejsca?
5: Obecnie stałej godziny otwarcia nie posiadamy, aczkolwiek można z nami się skontaktować przez naszego Facebooka, przez naszą stronę na Facebooku i jeśli ktoś by miał chęć zobaczyć, można się z nami umówić. Jak najbardziej chętnie pokażemy.
4: A jakie macie plany na przyszłość? Co chcecie jeszcze zrobić, co odkryć w ziemiach leżących w Miliczu i w jego okolicach?
6: Przede wszystkim chcemy uporządkować cmentarz w Miłuchowicach. Mamy zapytania o następne cmentarze, ale na razie skupiamy się, nie jest nas za dużo i skupiamy się po prostu na wykonaniu tych prac, które mamy założone, typu uporządkować cmentarz na Miłuchowicach i dalej pielęgnować cmentarz w Pakosławsku. Czas pokaże, co wyjdzie dalej.
4: Mówi pan, że takich cmentarzy jest więcej, że macie sygnały o innych takich cmentarzach. Gdzie na przykład możemy je znaleźć na terenie Doliny Baryczy?
5: To są takie tereny, że w zasadzie każda miejscowość miejscowość miała mniejszy lub większy cmentarz i one się w większości zachowały. No, są takie, które już po prostu nie znaczy cmentarz jest nadal, no bo nikt ciał nie ekshumował, natomiast już śladu na zewnątrz nie znajdziemy żadnego. Są takie miejsca, ale w większości miejscowości te cmentarze gdzieś tam przylegają w jakimś lasku czy na jakiejś bocznej działce. Tutaj praktycznie w Dolinie Bariczy to prawie, że każda miejscowość taki cmentarz posiada.
4: A roboty zatem macie całkiem sporo. Jak można was w niej wspomóc? Czego tak naprawdę byście potrzebowali, oczekiwali od mieszkańców Milicza, Doliny Baryczy, żeby tych prac udało się zrobić jak najwięcej?
5: Jeśli komuś historia regionu jest bliska, to zapraszamy serdecznie na nasze wydarzenia, które można od czasu do czasu na naszym Facebooku znaleźć. Są od czasu do czasu zaplanowane wydarzenia, które można na Facebooku odnaleźć. Można się wtedy na daną godzinę tutaj u nas pojawić i wspomóc nas w tych pracach fizycznie na miejscu, coś pograbić, coś ponosić, coś pokopać. Jeśli ktoś nie może fizycznie nas wesprzeć, a chciałby, żeby nasza działalność była kontynuowana, no to oczywiście finanse są też potrzebne. Nie korzystamy z jakichś dotacji, tak więc wszystko w zasadzie jest oparte na darowiznach. No a koszty oczywiście jakieś tam są. No, trzeba utrzymać narzędzia, trzeba kupić paliwo, bo to trzeba co chwilę kosić te cmentarze. No tak więc jeśli ktoś by chciał nas pomóc w ten sposób, to oczywiście na naszej stronie jest również podane konto i można nas w ten sposób wesprzeć.
0: Magazyn muzyczny.
7: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
2: Witam, dzień dobry.
7: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiące królewne, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
2: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
7: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
2: Tak, to jest moja rodzina. Rodzinne miasto.
7: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
2: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
7: Czyli masz dwa obywatelstwa.
2: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z witą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
7: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
2: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
7: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
2: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od szkoły podstawowej aż do teraz.
7: A propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
2: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało. Bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
7: Spokojnie,
2: i to
7: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
2: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
7: Udzielasz korepetycji?
2: Określam siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
7: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsze.
2: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka, fizyka, to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
7: Tablica Mendelejewa.
2: No nie, miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo jak generalnie to nie jest moja bajka.
7: Ale czujesz chemię z muzyką.
2: Tak, z muzyką
7: i to
2: czuję
7: jest najważniejsze.
2: Chemię.
7: Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
2: Tak.
7: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
2: To były takie początki,
7: zgadza.
2: Oczywiście.
7: Wspominasz to?
2: Tak.
7: Bardzo mile?
2: Tak.
7: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
2: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
7: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
2: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
7: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
2: No.
7: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
2: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
7: Jak się nazywał?
2: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
7: Dobra.
2: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
7: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
2: My wtedy
7: w
2: nie zarabialiśmy pieniędzy.
7: Okay.
2: Po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanu.
7: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
2: Tak.
7: Jakie zespoły? Albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
2: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Baim albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
7: I nasza klasa.
2: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
7: to,
2: trochę.
7: Co wtedy było popularne.
2: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
7: Tam trzeba czuć też bluesa.
2: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam tę przyjemność brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
7: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jakby byłeś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
8: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
7: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
8: oczywiście,
7: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
8: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. To doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIX za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce? Czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową i ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mówić nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam. No to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: a
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc
0: Sonia.
1: Ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza, że
0: się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Masalik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska. To teraz troszeczkę poplotkujmy, jak oceniasz jej występ. Myślisz, że ty

0: Albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
0: A dzisiaj no, się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak. I gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też, skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką. Było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
1: resztę
0: jakim jest.
1: Akceptuję,
0: wtedy człowiek
1: tak.
0: Po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który
1: mam nadzieję,
0: jaką
1: że to będzie
0: skrywa film. Historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop,
1: tak.
0: To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszy się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne. Co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem?
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna
1: jesteś. Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę
1: na
0: właśnie,
1: taką randkę
0: na Malediwy
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.

0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto. Więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj. Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty, czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś
1: gotując,
0: za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem, jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon,
0: usłyszysz,
1: więc wygląda to komicznie.
0: Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz
0: co
1: jakąś, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz
1: i to
0: tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz,
1: tylko
0: to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić, również złapać za dyktafon albo
1: no
0: za
1: muszę,
0: ołówek
1: bo
0: i zapisać
1: ja
0: to na
1: możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka no, praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy rollercoaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuje dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiaj w naszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określenia siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. A. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: no też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni, nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę, więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z gotowaniem, czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy, no więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
0: sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też, tak, sportowy, jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w
0: tak.
1: sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie
0: miałam.
1: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować.
1: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer. Chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: Wiesz, ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy do doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli no tak, jasne. To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka no, rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Sonii Maselik w Radiu SK2. Dziękuję ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Wrocław.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2, Wrocław.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci